jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

krzyczał diabłem.

0: Łup, łup, stuku, stuku, Maron Hofstadt, oczywiście I like RMF Max, wstawaj, nie udawaj, elo!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
3: Ja dopiero wstaję, tak naprawdę. 5:30, nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
1: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max, no to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
2: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce.
0: Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: Tak właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek animal, we wstawaj nie udawaj.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało już od tego weekendu? Weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie jakaś tam wystarczy jakaś krateczka, czy coś tam. Wiesz? Także no, zmiany.
2: Szkoda, to teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
3: Przy mikrofonie Gabriela Jeremenko. Czas na flash RMF Max. Zaczynamy. Zapraszam. W Świdnicy rusza modernizacja schronu pod placem Grunwaldzkim. Miasto wybrało właśnie wykonawcę pierwszego etapu prac.
4: W pierwszej kolejności zaplanowano inwentaryzację wyposażenia, później demontaż istniejących instalacji. Prace dotyczą także oczyszczenia obiektu i remontu przyłącza wody. Ten etap powinien zakończyć się w połowie grudnia. Koszt to ponad 750 tysięcy złotych. Modernizacja schronu to część większego projektu. Świdnica chce przygotować takie miejsca, by mogli się w nich chronić mieszkańcy. Przy braku zagrożenia mają pełnić funkcje magazynowe czy być wykorzystywane do edukacji.
3: O czym ze Świdnicy informował nasz reporter Bartek Paulus.
5: Słuchacie RMF Max.
3: Zaszły zmiany na jednym z wałbrzyskich przejazdów kolejowych. Na ulicy Gwarków zmienił się sposób zabezpieczania przejazdu z kategorii D na B. Pojawiły się rogatki i sygnalizatory drogowe. Po modernizacji linii kolejowej numer 274 pociągi mogą jechać w tym miejscu nawet 80 km na godzinę. Kierowcy i piesi powinni zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowanie i sygnały. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a teraz Twardogóra. Są plany na budowę nowego osiedla mieszkaniowego dla potrzebujących mieszkańców. O szczegółach nasz reporter.
6: Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił przygotowanie projektu zagospodarowania działki przy ulicy Stolarskiej w Twardogórze. Koncepcja zakłada powstanie do 20 budynków. W projekcie mają zostać uwzględnione m.in. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowa do końca października.
3: To był Piotr Paszkowski. Do 18 października potrwa ogólnopolska akcja Jesień 26. Lasy będą pod szczególnym nadzorem Straży Granicznej. Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, podkreśla, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
7: Poprzednie lata pokazały nam, że właśnie ten okres wczesnojesienny, jesienny, kiedy najczęściej wybieramy się do tego lasu na grzybobranie, często dochodzi właśnie do sytuacji niebezpiecznych. W tym lesie przebywają osoby, które poruszają się tam pojazdami zmotoryzowanymi, co jest niedozwolone. Stanowią w tym czasie niebezpieczeństwo dla innych korzystających z tego lasu.
3: Wzmożone kontrole Straż Leśna prowadzi wspólnie z policją i innymi służbami. Czy są z nami miłośnicy starego sprzętu? Konkretnie chodzi o konsole i komputery. Jeśli o was mowa, to koniecznie musicie mieć wolny 26 września. Wpadajcie wtedy do Oleśnickiej Biblioteki na drugą edycję Pikselowe Ole.
8: Będziemy mieć strefę minecraftową, będziemy mieć strefę z wiaroską, będziemy mieć strefę Atari, będziemy mieć strefę Spectruma, Amigi, wszystkich komputerów, które na dobrą sprawę można byłoby określić jako dziedzictwo. Na pewno będzie można zdobyć wiele informacji i wiedzy od ludzi, którzy z tą wiedzę dysponują.
3: Zapowiadał Michał Kasprzyszak z Oleśnickiej Biblioteki.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6:00, także wstajemy, bawimy się razem z wami, to jest Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek.
1: I mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć. My.
0: Poczekaj, co?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: co tu się dzieje? Znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6. To jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy? Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście.
1: Max.
4: I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numer, jak przynajmniej dwa razy w weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego ja...

0: jestem z niej dumna. I pozdrawiam z Zabrza.
1: No i słusznie.
2: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
3: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
1: To wow. Jest Gosia.
4: Gosia,
1: Gosia, Gosia bijemy piątkę.
4: Naprawdę, naprawdę, samych tych. Dobra, nieważne.
5: Pracuję w żłobku, będę pilnować waszych bąbelków.
4: To ja chyba idę w spanko.
2: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
4: Bez was nie ma tego programu.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: No dobrze, będziemy szukać tego błękitu. Póki co jest w RMF Max błękit na niebie od Roxy.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Polak znowu mistrzem świata!
3: Jest, a w końcu! Czym?
2: Ale to były pierwsze historyczne finały i wygrał je Dawid Godziek. To się nazywa slope style. To jest takie skakanie na rowerach. To się nazywa kolarstwo grawitacyjne, że się jedzie z góry i tam są takie skocznie i się skacze i robi się triki.
3: Dobra, super, sukces to sukces. Tak, Polak wygrał, więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie?
2: Tak.
3: I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, skacze, to na bank Małyszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No Małysz jak to Małysz, lata, skacze, pełny serwis, no.
2: No ale Dawid skakał też.
3: Lecz, Dawid!
2: Może bez nart i z góry, ale mistrzu.

0: stawia na równe i to obie nogi. Alex Moren od samego rana o 6.36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie
0: rany
1: są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateusz chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień. I powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze?
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateusz dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
5: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
10: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

0: Cibul robi wam poranek razem ze Wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Mateuko gdzieś schował.
3: Gdzie są?
2: Gdzie? No
3: gdzie
2: właśnie.
3: Są moje klucze? Ja, odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
3: Pudełko na okulary do pływania. No,
4: coś takiego w ogóle istnieje?
3: Trochę tak. No przecież tak, nie byłeś na basenie. Dobra, wytłumaczmy cię potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież, wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No, no więc mógłby tam być. Mógłby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu, to nam Tomek napisał. Ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
5: Siemaneczko, moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: A, no otóż Emil też się pomylił.
2: Też nie.
0: No.
3: Już były, a teraz gdzie są klucze? Koszu na plastika, gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kaucjomacie.
3: Dokładnie.
0: Ale to jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: Miau, miau, miau, miau, miau. Teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to. Miau, miau, miau, miau, no, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale psiarze, miau, miau, miau, miau, miau.
0: No, też no, i Filip, psiarze. No, i wy po drugiej stronie głośników też. Miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poranek w RMF Max. 6:56, zostańcie punktualnie. Wszystko o 7:00 na was czeka.
1: Miau, miau, miau,
3: miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Oleśnica 96 FM.
3: Poniedziałkowa, siódma na zegarach, Kinga Nyga w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
4: Dzień dobry, jestem... O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości Dowieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
5: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
6: Dochodzi do marnowania żywności. W szkoła?
5: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
4: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
7: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
8: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak nie. Trzeba, to trzeba.
7: No oczywiście, że tak.
8: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
9: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić trochę.
4: No i tak trzeba jeździć delikatniej z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Putarnicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad dwóch dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycję ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
10: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
4: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
4: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
11: Mecz na mecz wyglądamy coraz lepiej. Co nasza praca idzie w dobrą stronę, też widać tabeli.
4: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali Królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marseillon.

0: Jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopanem 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: Przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise up, 10 po 7. Wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest. Szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się.

0: 15 minut po godzinie 7, hity na maksa, dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy proszę!
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie, a z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Jak się nazywa wasza drużyna?
4: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
5: Czy Mateusza, Filipa, czy Karolinę?
4: A może Karolinę.
0: Yes!
5: Dobra, no to super. No
0: to w takim razie Julek.
3: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3, piąta.
6: Czy kury potrafią latać?
3: Czy co potrafi latać?
6: Kury!
3: Kury czy potrafią latać? No,
6: tak.
3: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
3: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
6: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
5: Pierwsze pytanie, dobrze. No. Dobra, a Julek, macie drugie?
6: Ile nóg ma niby nóżka?
5: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest piąta klasa podstawówki. No,
3: no. Wiem, dlatego każdy, nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, ty nie wiesz? Julek,
3: 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
6: Nie mam wcale żadnych
4: nie gadaliśmy się, ale to stres. No.
5: Ale dobrze, to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
5: idealnie. No,
0: słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak macie ochotę.
5: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

0: 7.21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy do tablicy, proszę. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Genoperator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
8: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
7: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
8: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
7: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
8: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
7: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501 285858.
11: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
3: Na koń!
2: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie Husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. No, pozytywnie, no.
3: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
3: No tak. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
2: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No, to jest. No, tak.
3: I żeby było ruchome codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzice.
3: Husaria!

0: Wow! To Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: I smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11 218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
3: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. No, dziś... no nie chciałabym za nim stać w kolejce. No ja, nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem.
4: Reklama. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: Piękno i harmonia.
6: Komfort i wygoda.
5: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
6: Jest takie miejsce.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
5: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
6: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
5: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
6: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
5: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Lublinicka 34.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Dla mnie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: I po reklamie.

0: Ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.

0: Uła, jest 7.48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme to jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: Ej, tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: Dobrze mówi.
2: Są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także... Oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I samo za samo odebranie telefonu 1000 zł. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzinowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 zł lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale
0: pomyśl, że warto.
1: Ale warto?
0: Ale no warto, no warto, no,
1: no,
0: warto,
1: tak,
0: no
1: 21 tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daje ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: Numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: A 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie. Reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Minęła ósma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kingenek, a dzień dobry.
7: W pełnej gotowości, dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład straty szacuje na 9,5 miliona.
8: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
7: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
9: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
7: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmiany. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
10: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
11: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
10: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
12: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
11: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
12: Tak, tak, już jak najbardziej, buty.
7: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
3: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
13: Stefi niespodzianka, zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
7: Tyle Patryk Serwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta w finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
14: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
7: Tak. Ja o tym marzyłam.
14: To są żeby bardzo dobre informacje.
1: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola, to jest ważne w tej sytuacji.
14: Dzień dobry, to jest Stawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Dairy Cool to o was w RMF Max. Lizot i Bonnie M, 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. Aha. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, no, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
3: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz nędzy i rozpaczy.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej. Ale też można oglądać codziennie.
2: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever turns you on. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A teraz ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo my
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Powiem nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Google.
2: Messenger albo Instagram RMF Max, tu na was czekamy.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało, bo jakoś tak dobrze zleciało.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
15: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. Bilans-romaniuk.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Co robiliście w weekend? Bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
2: Wow, okej, okay, a wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
3: Tatuś robi play-play.
0: Tatuś robi bam-bam.
3: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliśmy, jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli, no i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
4: Jak mram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
2: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
5: Ijo, ijo, ijo, ijo.
3: Dziwny odgłos, co to może być?
2: To może być?
3: No na przykład.
2: Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
5: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
2: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
4: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
3: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracę. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Cicho już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy mocy, dodajemy energii. Tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam się
0: ogląda, że nie ma co ściągać, nie?
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Krzywu.
6: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
7: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
9: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margaret na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie 15 tysięcy. Weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, no bo kiedy jak nie dzisiaj? Mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, nie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez 2 dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota, poniedziałek wiadomo zapomnisz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bug zalać do pełna 2 razy i cię to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: Wow, ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera, jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
2: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no. Muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć, nie?
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać. Także tak.
2: A, czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten... Dobra, no ale to jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle?
0: Na pewno! A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flash i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: I po reklamie.
20: Tu Kasia. Kasia.
21: Jestem Radek, a to moja ekipa.
22: Hey, this is Calvin Harris.
23: Cześć, tu Daria Zawiałow.
24: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
25: Poniedziałek, godzina 9, czas na najnowszy flash RMF Max. Z wami Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7 zł 99 groszy za benzynę i 8 zł 99 groszy za diesel. Ale jutro czy pojutrze może być drożej.
26: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
25: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
5: To jest RMF Max.
25: W porannym fleszu remonty dróg w Oleśnicy. Jak już słyszeliście w RMF Max, trwają prace na Kusocińskiego. Dziś sprawdzamy, gdzie jeszcze trzeba spodziewać się utrudnień.
27: Największa inwestycja to jest ulica Kopernika, rozbudowa tej drogi. Na całej długości pojawi się nowa infrastruktura. Przede wszystkim zadbaliśmy tutaj o rowerzystów, aby od ulicy Wojska Polskiego aż do granic miasta mieli po prostu przygotowaną na swoje potrzeby infrastrukturę.
25: Opowiadał Krzysztof Fink, dyrektor sekcji dróg miejskich w Oleśnicy. To teraz jeszcze ważne info dla pasażerów autobusów z Długołęki. Od dzisiaj zmieniają się trasy linii 930 i 93. Powodem jest całkowite zamknięcie przejazdu między Tokarami a Siedlcem. Zmiany potrwają przez cały czas zamknięcia drogi. Informacje, jak jeżdżą autobusy po zmianach, znajdziecie na stronie gminy. Setki uczestników, w tym weterani misji zagranicznych, kadeci klas mundurowych oraz miłośnicy militariów spotkają się w sobotę w Głuszycy. Odbędzie się tam 5. Marsz Weterana połączony z piknikiem militarnym.
28: Oczywiście zapraszamy weteranów podległych pod MSW, również pod MON. Zapraszamy do naszego marszu uczniów klas mundurowych i to praktycznie z całego Dolnego Śląska. Będziemy gościć uczniów klas mundurowych z Polkowic, z Legnicy, z Wałbrzycha i ze Złotoryi.
25: Mówił Marcin Zawiślak, prezes Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów. Biuro marszu rozpocznie pracę o godzinie 8. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 9, a wymarsz na trasy nastąpi o 9.30. Wolno żyjące od ćwierć wieku oleśnickie króliki mogą zniknąć z miejskiego krajobrazu. Tematem zajmuje się reporter RMF Max Piotr Paszkowski, który jest na króliczym skwerku, jak potocznie nazywa się Plac Staszica.
29: Dzień dobry, cześć Gabi.
25: Cześć Piotrku, powiedz, dlaczego króliki mają zostać odłowione i o co zamierzasz zapytać mieszkańców?
29: Niedawno powstałe Stowarzyszenie Oleśnickie Króliki krytykowało magistrat za postawę wobec tych sympatycznych zwierząt. Ale obie strony doszły do porozumienia. Przedstawicielka organizacji uważa, że nie jest to ich naturalne środowisko. Wolontariusze w pierwszej kolejności będą odławiali zwierzęta, które są chore. Następnie mają trafić do domów tymczasowych. A mieszkańców zapytam o to, co sądzą na temat przyszłości królików.
25: Z Piotrem połączymy się jeszcze w kolejnych fleszach.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
30: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Chmury i lokalne opady, ale też możliwe przejaśnienia. Zgodnie z prognozami synoptyków, taki będzie poniedziałek na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie na razie jest spore, warto zabrać ze sobą parasol, ale będzie też szansa na słońce. Na termometrach bez szaleństw w Oleśnicy, Kłodzku i Wałbrzychu maksymalnie okolice 15, więc będzie dość chłodno. Biometr w całym regionie jest negatywny i źle wpływa na nasze samopoczucie. Wiatr w porywach może powiać silniej. Ciśnienie utrzyma się na stałym poziomie. Jest wysokie.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Zrób.
2: To
0: Sober lepsze robi akurat, no.
2: Masz mnie.
1: Trzy minuty. Co najlepsze.
0: Po godzinie 9. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
1: Karola Kowalska.
2: Mateusz Marek.
0: I Sober już teraz, specjalnie dla was.
2: Sami zwycięzcy.

0: reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
1: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Ania, Krysia,

Perfect Stranger w RMF Maxa Leśnica i Jonas Blues z JP Cooperem zadbali o najlepszy klimat w poniedziałku w pracy. A to czas, gdy jeszcze można myśleć o minionym weekendzie, dlatego ja sprawdzam, co się w lokalnym sporcie działo, a spore poruszenie wywołały weekendowe mecze i emocje po trzeciej kolejce rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Leśnica nie opadają. Największym hitem był zacięty mecz Boguszyce Osiedle Zarzysko, zakończony spektakularnym remisem 7-7. To starcie zdecydowanie zapisze się w historii tego sezonu jako to z najgłośniejszym dopingiem. Na wysokim poziomie zagrali także piłkarze Smolnej, pokonując Piszkawę aż 5-0, a Cieśle wygrały ze Smarzowem 5-1. Cenne pierwsze punkty w sezonie zdobył Nieciszów po zwycięstwie nad Boguszycami 2-1, a w rozgrywkach klasy A również nie zabrakło niespodzianek i AP Oleśnica pokonała Perłę Węgrów 3-2, do tego KS Boguszyce Osiedle przegrały z Pogonią Oleśnica aż 2-8. Niezły wynik, taki hokejowy. RMF Max. Za was też trzymam kciuki na starcie tego tygodnia w pracy i w poniedziałek po 9 gramy wam Temper City w RMF Max Oleśnica.

0: Liwka ze swoim bangerem otwiera poniedziałek w pracy, a RMF Max wjeżdża z grubej rury. Słuchajcie, dzisiaj 21 dzień września, mamy oczko, bo mamy do wygrania 21 tysięcy złotych. Chcecie wiedzieć więcej? Proszę bardzo, jest też kasa za podniesienie słuchawki i 1000 złotych trafia do Ciebie tylko za to, że odbierzesz telefon w finale. Ale to nie koniec turbo emocji, bo właśnie startuje specjalna runda bonusowa. Przez najbliższe 10 minut mnożymy Wasze zgłoszenia wysłane pod 7327-0369 lub te na rmfmax.pl aż 580 razy. No jednym słowem, mnożymy Wasze zgłoszenia tak na maksa. Wbijajcie więc do gry SMS-em wysłanym pod 7327, a więcej info, wiadomo, oczywiście na naszej stronie rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Piękno i harmonia.
5: Komfort i wygoda.
4: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
5: Jest takie miejsce.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
5: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
4: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
5: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
4: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
5: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
4: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
5: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Lublinicka 34.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: Siema, to Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
16: Oleśnica 96 FM.
18: Chmury i lokalne opady, ale też możliwe przejaśnienia. Zgodnie z prognozami synoptyków, taki będzie poniedziałek na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie na razie jest spore, warto zabrać ze sobą parasol, ale będzie też szansa na słońce. Na termometrach bez szaleństw w Oleśnicy, Kłodzku i Wałbrzychu maksymalnie okolice 15, więc będzie dość chłodno. Biometr w całym regionie jest negatywny i źle wpływa na nasze samopoczucie. Wiatr w porywach może powiać silniej. Ciśnienie utrzyma się na stałym poziomie. Jest wysokie.
19: RMF Max
16: Oleśnica.

0: tabletka w RMF Max Oleśnica w poniedziałek przed 10 rano, a cytując klasyka, tak się nagle zachmurzyło. No i dzieje się, panie panowie. Dni już są naprawdę krótkie i szybko zapada zmrok. Dlatego na stronach oleśnickiej policji zainteresował mnie artykuł informujący o ciekawej akcji skierowanej do uczniów naszych szkół. I już mówię, o co chodzi. Bo jak się dowiedziałem, wraca konkurs Odblaskowa Szkoła, czyli akcja, która zamienia uczniów w mistrzów bezpieczeństwa i błyskających odblaskami superbohaterów. Szkoły podstawowe z Oleśnicy, jak i inne placówki z całego kraju mają szansę powalczyć o tytuł najbardziej odblaskowej szkoły w Polsce. A zadanie jest proste. Trzeba wymyślić i zrealizować jak najwięcej kreatywnych akcji na rzecz bezpieczeństwa. Konkursy plastyczne, warsztaty, filmiki, piosenki, happeningi. No, ogranicza was tylko wyobraźnia i może trochę szkolny budżet. Czasu nie ma zbyt dużo, bo tylko do końca tygodnia można się zgłosić, więc jak wrócą dzieciaki ze szkoły, to przekażcie im to info, że wychowawca lub dyrektor może ich klasę zapisać do akcji. A u nas jest akcja taka, że mamy dla was naszą nowość i teraz wraca ekipa Offenbach i ma dla was Four to the Floor. Posłuchajcie.
1: To jest nowość RMF.

0: Bam.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 8200, 8600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę.
16: Życzę

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: I po reklamie.
4: Magda. Ja też dołączam, jestem Małgośka.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Siemano, z tej strony White 215.
7: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Oleśnica 96 FM.
10: Już 10:00, z wami Gabriela Jeremenko. Pora na flash RMF Max. Zapraszam, zaczynamy. Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w tym tygodniu i pogoda dopasuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
11: Nieco więcej chmur, przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
10: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.
9: Słuchacie RMF Max.
10: Jak mówiliśmy, zbliża się jesień, więc sudecka grupa GOPR podsumowała tegoroczne wakacje. W górach było więcej turystów, a to wiązało się z większą liczbą interwencji.
12: Ratownicy interweniowali aż 114 razy. To w porównaniu z ubiegłym rokiem ponad 20% wzrost. Ochotnicy spędzili łącznie ponad 8 tysięcy godzin na dyżurach. Kolejne 2000 poświęcili na zabezpieczanie wydarzeń i szkolenia. Najwięcej interwencji dotyczyło typowych zdarzeń turystycznych. Coraz większą popularność zyskuje kolarstwo górskie. Rowerzyści byli uczestnikami 34 wypadków. Odnotowano także 7 wypadków podczas treningów sportowych i 4 w czasie wspinaczki.
10: Statystyki przejrzał nasz reporter Bartek Paulus. A jak już mówimy o podsumowaniach, to za nami rowerowa niedziela w Wałbrzychu. W czasie pikniku rowerowego zamknięto tegoroczną rywalizację rowerową. Wśród kobiet najwięcej kilometrów przejechała Hanna Zakrzewska, ponad 1300, a wśród mężczyzn Greg KRW, ponad 2600 kilometrów. W kategorii do lat 17 zwyciężył Jan Ochrombel. Z okazji 600-lecia miasta na specjalne nagrody mogli liczyć też wszyscy, którzy przejechali co najmniej 600 kilometrów. Białe surowe ściany w dolnośląskich szpitalach przejdą do historii. Samorząd województwa łączy siły z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przeznaczając 1 000 000 zł na projekt Pomaluj Mój Świat. Barwne aranżacje mają odmienić oddziały pediatryczne i neonatologiczne, przynosząc ulgę małym pacjentom oraz ich bliskim.
13: Ci, którzy spędzili choć 2 dni w przestrzeniach szpitalnych ze swoim dzieckiem, wiedzą doskonale, jak ważna jest przestrzeń, która je otacza. Wiem, że kolorem nie zmienimy diagnozy, ale zmienimy sposób, w jaki przeżywamy to leczenie.
10: Mówiła Magdalena Piasecka, inicjatorka projektu i radna województwa. Jak zapowiadaliśmy, wracamy do tematu oleśnickich królików. Od 25 lat te zwierzęta żyją na wolności. Przedstawiciele Stowarzyszenia Oleśnickie Króliki uważają, że trzeba je odłowić, bo to nie jest ich naturalne środowisko. Na początek te chore, które potem trafią do domów tymczasowych. A co sądzą mieszkańcy? Z mikrofonem na mieście jest nasz reporter.
14: Uważam, że przystosowały się na tyle do życia tutaj, że będzie im lepiej tu niż gdziekolwiek indziej.
10: Usłyszał Piotr Paszkowski. Na Dolnym Śląsku poniedziałek przynosi sporo chmur i miejscami przelotne opady, ale synoptycy przewidują też okresowe przejaśnienia. Parasol zdecydowanie warto mieć jednak przy sobie. Temperatury pozostaną raczej niskie w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu, maksymalnie około 15 stopni, więc zapowiada się chłodny dzień. Do tego momentami powieje mocniej. Ciśnienie pozostanie wysokie i bez większych zmian. Biometr w całym regionie niekorzystny, co może odbijać się na naszym samopoczuciu.
9: Sponsorem Byle do Obiadu jest Bilans Romaniuk, biuro rachunkowe w Oleśnicy, www.bilansmyślnikromaniuk.pl. RMF Max.
1: Na większe cuda i spektakularną zmianę pogody nie ma co dziś liczyć. Kawka się przyda i gdy wjeżdża kolejna, wjeżdżają też hity na maksa i w RMF Max Oleśnica leci Oskar Sims. Sopran z tej strony. Cześć!

tempie, które idealnie zgrywa się z poniedziałkowymi obowiązkami w pracy. Marlon Hofstadt w RMF Max. A kto nie był na warszawskim koncercie Pussycat Dolls, niech żałuje, bo było godnie. Nie obyło się bez wpadek, ale to jest właśnie przewaga grania live. A u nas w komplecie wystąpią teraz Pussycat Dolls i na pewno Nicole Schlesinger zaśpiewa swoje Buttons z koleżankami. Posłuchajcie naszej muzycznej perełki, jaką mamy dla Was w RMF Max Oleśnica.

0: Sponsorem Byle do obiadu jest Bilans Romaniuk, biuro rachunkowe w Oleśnicy. www.bilansmyślnikromaniuk.pl.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. InstalGrunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. InstalGrunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity.

0: Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
2: Z tej strony Asia,
3: tu Ola i Jarek.
4: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
5: Cześć, tu Oskar Cyms.
6: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

Gibbs, Ego i For Money w RMF Max Oleśnica, ich ostatni dzień lata, w ostatni poniedziałek lata, no tak się pięknie składa. A jak dzieciaki wrócą ze szkoły, to musicie przekazać im ważną rzecz, bo właśnie się dowiedziałem, że KSSPR Oleśnica ruszył z naborem do najmłodszej grupy piłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców z roczników 2017-2019. Treningi poprowadzi trener Jurek, człowiek, który wie, jak przekuć dziecięcą energię w sportowe sukcesy. No i uwaga, pierwszy trening już dziś po południu w hali przy ulicy Wileńskiej. Dodam, że treningi zaplanowano w poniedziałki o 16 i w środę o godzinie 16.30, a więc szykujcie dzieciakom wygodne buty, bo będzie się działo. Na pewno będzie dużo ruchu, dużo śmiechu, no i pierwsze sportowe przygody. Tylko pamiętajcie powiedzieć im o tym, jak wrócą ze szkoły. A ja w pracy fajnie wam teraz zagram i w RMF Max Oleśnica leci Milki z Davidem Gettą, a za chwilę będę miał kolejną propozycję na wyjście po pracy.

0: Kacajwa RMF Max i tak to można pracować w poniedziałek, gdy leci dobra muza. A jeśli jeszcze wpadnie jakaś super nagroda, to może się okazać, że to najlepszy poniedziałek ever. A w RMF Max mamy coś dla Was. Świętujemy urodziny i każdy może świętować razem z nami. Do tego najlepiej z wypchanym portfelem. Świętujemy na grubo, bo do wygrania jest główna nagroda, czyli 21 tysięcy złotych. Musi być tyle, no bo dziś, 21 września, mamy oczko, a my lubimy, jak się wszystko zgadza. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli zadzwonimy dziś do Ciebie, wystarczy, że powiesz halo i już wpada do Ciebie 1000 złotych. Taka łatwizna, że aż wstydnie spróbować. A jeśli gotówka to za mało, to w koszach prezentowych czają się PS5 dla graczy, projektor do filmów dla kinomaniaków, no i elektryczna hulajnoga dla tych, co nie lubią stać w korkach. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max wysyłajcie pod 7327-369 albo wskakujcie na rmfmax.pl i tam wbijajcie do gry o super nagrody z bonusami. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha. Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: I po reklamie.
15: Monika?
16: I jeszcze ja, Madzia.
17: Hey, it's Teddy Swims.
18: Hey, yo, this is Eminem.
19: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
20: Na Dolnym Śląsku poniedziałek przynosi sporo chmur i miejscami przelotne opady, ale synoptycy przewidują też okresowe przejaśnienia. Parasol zdecydowanie warto mieć jednak przy sobie. Temperatury pozostaną raczej niskie w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu, maksymalnie około 15 stopni, więc zapowiada się chłodny dzień. Do tego momentami powieje mocniej. Ciśnienie pozostanie wysokie i bez większych zmian. Biometr w całym regionie niekorzystny, co może odbijać się na naszym samopoczuciu.

Fajnie się tego słucha. Cyril w RMF Max Oleśnica. A ja wracam z jeszcze jednym zaproszeniem na dzisiejsze popołudnie, bo będąc w pracy, warto sobie zaplanować czas po. I dziś Oleśnicka Biblioteka organizuje spotkanie z Julianem Jelińskim, znanym vlogerem i twórcą kanału Brody z Kosmosu. Wydarzenie startuje o 18 w sali konferencyjnej przy Reja 10, więc zdążycie wrócić do domu, zjeść obiad i na spokojnie dotrzeć do biblioteki. A warto, bo Julian to dziennikarz prowadzący także podcast Koszmarne Horrory i to specjalista od popkultury i fan filmowych slasherów z lat 80. Jak się dowiedziałem, podczas dzisiejszego spotkania usłyszycie o najgorszych komiksach. Ciekawe podejście do tematu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny i to dobra okazja dla miłośników popkultury i komiksów, żeby posłuchać opinii jednego z najbardziej rozpoznawalnych vlogerów w Polsce, no i być może zgłosić swój ulubiony komiks jako ten najgorszy. A dla was nagroda za to, że wstaliście i w poniedziałek dajecie radę w pracy. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max Oleśnica. I teraz zróbcie radio głośniej.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Pora na przedpołudniowy flash RMF Max. Przed mikrofonem jeszcze raz Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Zaczynamy. Jest 11. Polscy siatkarze awansowali w sobotę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i jutro w Sofii zagrają z Niemcami. Teraz mają czas wolny. Jak odpoczywają?
2: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjście na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje. Czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
1: Mówił Kevin Sasak. Biało-czerwoni już wieczorem wrócą do zajęć na hali. Sporą niespodziankę sprawili siatkarze Rumunii, którzy w 1/8 finału pokonali Ukrainę i zagrają z Francją, która ograła 3-0 Portugalię. Awans wywalczyli jeszcze Włosi i Finowie. Dziś ostatnie mecze o ćwierćfinał.
0: To jest RMF Max.
1: W przedpołudniowym fleszu gmina Długołęka, a tam zmiany i nowości. W Kiełczowie trwają intensywne prace w kilku lokalizacjach. Na Dębowej zakończono montaż kanalizacji, trwa układanie kostki betonowej. Na Krótkiej trwają prace związane z nawierzchnią, a w śladzie ulicy Kawowej powstaje obwodnica z drogą dla pieszych i rowerów. Zakończyła się też budowa nowego przejścia między Szczodrem a Długołęką. Inwestycja połączyła ulicę Wiśniową i Marii Konopnickiej. Wracamy też do tego, co dzieje się w Oleśnicy. Trwają przebudowy Kusocińskiego, prace są prowadzone też na Kopernika.
3: Jeżeli chodzi o odcinek od ulicy Podchorążych do granicy miasta, to będzie to całkowicie nowa infrastruktura drogowa. Będzie nowa jezdnia, nowe chodniki. Będzie również park kieszonkowy w okolicy przechodni. Jeżeli chodzi o ten wcześniejszy odcinek tutaj od Wojska Polskiego, tam pojawi się poszerzenie, wydłużenie tego prawoskrętu, który w tej chwili już funkcjonuje.
1: Tłumaczył Krzysztof Fink, dyrektor sekcji dróg miejskich w Oleśnicy. Przenosimy się do Głuszycy. Dzisiaj na naszej antenie opowiadamy Wam o tym, co w sobotę. Zaplanowano 5. Marsz Weterana. Nowością tegorocznego marszu będzie współpraca z Watahą.
4: To jest organizacja, stowarzyszenie, które kładzie nacisk na pracę ze zwierzętami, ale również z osobami niepełnosprawnymi. To jest właśnie ta nowa opcja naszego marszu, że pójdziemy wraz z osobami z niepełnosprawnościami.
1: Mówił Grzegorz Pieroń z Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP. Mieszkańcy Bierutowa wciąż mogą zgłaszać swoje projekty do budżetu obywatelskiego 2027, ale trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa jeszcze tylko do środy. Wszystkie informacje i zasady znajdziecie na stronie Bierutowa. My przypominamy tylko, że do podziału jest 30 tysięcy złotych, a każda zgłoszona inicjatywa musi mieć co najmniej 9 podpisów poparcia. Głosowanie odbędzie się w październiku. A jak już jesteśmy w temacie budżetu obywatelskiego, to dodamy też, że głosowanie na projekty cały czas trwa w Wałbrzychu. Jeszcze do końca miesiąca. Możecie wybierać spośród 22 projektów. Do podziału jest ponad 6 milionów złotych. Poniedziałek na Dolnym Śląsku zapowiada się pochmurno, choć zgodnie z prognozami będą również momenty z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe są opady, dlatego wychodząc z domu lepiej pamiętajcie o parasolach. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu na termometrach najwyżej około 15 stopni. Wiatr okresami będzie silniejszy, szczególnie w porywach. Ciśnienie utrzyma się na wysokim, stabilnym poziomie. Niestety biometr pozostanie niekorzystny w całym regionie przez cały dzień.
5: Nie ma lekko, poniedziałek nie oszczędza nikogo, ale mamy dobrą wymówkę na dodatkową kawę i coś słodkiego. Świętujemy dziś imieniny naprawdę długiej listy szczęśliwców i statystycznie rzecz biorąc szansa, że ktoś z tej ekipy jest w twoim zespole, wynosi jakieś 120%. Także drożdżówka, kawa w ulubionym kubku i poniedziałek od razu nabiera sensu. My dokładamy hity na maksa i w RMF Max Oleśnica leci Michiko. Sopran, witajcie po 11.

Numer do sprawdzania basów w samochodzie polecam zrobić je na full, gdy leci MJ Deli w RMF Max Oleśnica. A teraz pochwalmy się tym, co nasze, lokalne, bo mamy mistrzów. No dokładniej wicemistrzów. No ale przed Piotrem Schabikowskim, który powrócił z Krakowa aż z 3 srebrnymi medalami Mistrzostw Świata ADCC Amatorów, droga do mistrzostwa otwarta. Pan Piotr wziął udział we flagowym turnieju Federacji ADCC, który w Polsce odbył się po raz pierwszy i od razu zaprezentował żelazną kondycję oraz wybitną dyspozycję taktyczną na macie w trakcie turnieju. I ostatecznie stoczył świetne walki, które zagwarantowały mu 3 tytuły wicemistrza świata i tym samym 3-krotne stanięcie na 2. stopniu podium na najważniejszej scenie. Wielkie brawa! No i nic, tylko teraz czekać na najważniejszy stopień podium. I jakby tak się stało, to na pewno powiemy wam o tym w RMF Maxa Leśnica. A my gramy dalej hity na Maxa, do pracy i dobre w trakcie treningu. Shakira w RMF Maxa Leśnica już teraz. RMF Maxa.

0: Sunflower w ostatni poniedziałek kalendarzowego lata w RMF Max. A u nas urodzinowy deszcz nagród i teraz uwaga, bo jest turbo szczęśliwa akcja. Dziś 21 dzień września. I jeśli w twoim numerze telefonu znajdują się cyfry 2 i 1, to właśnie trafiło ci się oczko szczęścia. I to właśnie twój numer jest wyjątkowo szczęśliwy, bo przez 7 minut każdy, kto przyśle SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 zdobywa aż 650 ekstra szans w naszej zabawie urodzinowej. Ale w tym czasie osoby, które mają cyfry 2 i 1 w swoim numerze telefonu, otrzymują aż 1300 szans, czyli podwajają tę akcję. Najlepszy czas, by wejść do gry z dodatkowymi szansami na wygraną właśnie teraz. Pisz Max pod 7327.
1: Max. Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
8: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca?
9: Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: I po reklamie.
4: Emila.
5: Cześć, z tej strony Igor.
4: Hello, this is Ina.
6: Hey, what's up, this is Justin Bieber.
7: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Oleśnica 96 FM.

Zalia PRM w Max Oleśnica w dobrym tempie do poniedziałkowej pracy. A ja już dziś zaczynam przeglądać ciekawe propozycje na kolejne wolne dni, no bo coś w ten poniedziałek trzeba robić. Już wiem, że to będzie weekend z grami retro. Druga edycja Pixelowe Ole wraca do naszego miasta i w sobotę w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej odbędzie się impreza skierowana do fanów komputerów z lat 80. i 90. oraz kultowych konsol, dzięki czemu będzie można cofnąć się w czasie. A na uczestników, nie tylko tych po 40, czeka ponad 40 stanowisk z klasycznymi komputerami i monitorami CRT. Nie zabraknie turniejów na takich kultowych platformach jak Atari, Commodore, Amiga czy Pegasus, a także quizów o retro grach. Do tego, jak się dowiedziałem, podczas wydarzenia odbędą się prelekcje, spotkania z pasjonatami gier oraz giełda. A impreza zaczyna się już o 11 i potrwa do 18 i wstęp jest wolny. No i już można zapisać to sobie w pamięci kalendarza lub na takiej żółtej karteczce, będąc w pracy. A my dokładamy najlepsze hity na Maxa i Swedish House Mafia wjeżdżają teraz w RMF Max Oleśnica.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
0: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
0: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
0: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
0: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
4: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
0: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
0: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
0: Lublinicka 34.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
10: Tu Martyna.
11: Jestem Kuba. Dołączam.
12: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
13: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
14: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Oleśnica 96 FM.
17: Poniedziałek na Dolnym Śląsku zapowiada się pochmurno, choć zgodnie z prognozami będą również momenty z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe są opady, dlatego wychodząc z domu lepiej pamiętajcie o parasolach. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu na termometrach najwyżej około 15 stopni. Wiatr okresami będzie silniejszy, szczególnie w porywach. Ciśnienie utrzyma się na wysokim, stabilnym poziomie. Niestety biometr pozostanie niekorzystny w całym regionie przez cały dzień.

Kancelaria, kancelaria i ukryty Polski u Szona Paula i Alexis Jordan w RMF Max. Zaraz południe i to czas na flesz oraz prognozę pogody i posłuchacie, czy coś się zmieni i czy po południu będzie opcja na spacer po pracy. Bo takiego luźnego poniedziałku Wam życzę i wracam do Was jutro po 9 we wtorkowym Byle do obiadu, czyli w najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. Sopran, cześć!

0: Reklama.
1: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Ty plus za

0: Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
7: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Wybiła 12, pora na flash RMF Max w południe. Z wami od rana Gabriela Jeremenko. Zapraszam, zaczynamy. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
7: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
8: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
7: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
6: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
5: Słuchacie RMF Max.
6: W południe informacje dla kierowców prosto z dolnośląskich dróg. Dłużej możecie postać do przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Wydłuża się korek od strony A4. Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy na Dolnym Śląsku. Mowa o nawet 250 osobach. To czy są jakieś wymagania, sprawdził nasz reporter Bartek Paulus.
9: Organizatorzy akcji podkreślają, że nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Liczą się chęci i gotowość do niesienia pomocy. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy wsparcie otrzymało ponad 1800 rodzin z Dolnego Śląska, a wartość przekazanej pomocy przekroczyła 8 milionów złotych. Wolontariusze odwiedzą rodziny w swoim regionie, poznają ich sytuację i przygotują opisy, które trafią do darczyńców. To ostatni moment, by dołączyć i realnie pomóc potrzebującym w swojej okolicy.
6: Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na kontakt rekrutera. Dolnośląskie szpitale zrobią się bardziej kolorowe. Barwne aranżacje pojawią się na oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych dzięki współpracy samorządu województwa z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
10: Projekt jest pilotażowy. Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu oraz w Jeleniej Górze. I miejmy nadzieję, że ten projekt w przyszłych latach poszerzy się na większą ilość szpitali. To, co jest istotne, zaangażowaliśmy studentów z Akademii Sztuk Pięknych właśnie po to, by to oni stworzyli te przestrzenie. Tak, aby projekt miał aspekt społeczny.
6: Tłumaczyła radna województwa i inicjatorka projektu Magdalena Piasecka. Przenosimy się do Oleśnicy. Dzisiaj nasz reporter Piotr Paszkowski rozmawia z wami na ulicach miasta. Pyta, co sądzicie o sytuacji oleśnickich królików. Jak informowaliśmy, Stowarzyszenie Oleśnickie Króliki krytykowało magistrat za postawę wobec tych zwierząt, ale strony doszły do porozumienia. Na początek chore króliki będą wyłapywane i trafią do domów tymczasowych. Docelowo stowarzyszenie chce odłowić wszystkie króliki.
11: Powinny zostać, mi nie przeszkadzają.
12: Ale niektórzy twierdzą, że dzieje się im krzywda.
11: A to różne są opinie, wie pan, ale mi nie przeszkadzają. Mieszkam tutaj blisko i mi kompletnie nie przeszkadzają.
12: Dzieci, widzę, cieszą się z królików.
13: No cieszą się, no, ale no nie, szczerze nie mam zdania. No myślę, że ich jest tu tyle i one się tak mnożą, że nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby te króliki wyłowić.
6: Usłyszał nasz reporter od mieszkańców.
14: Sprawdzisz?
15: Sprawdź!
14: Sprawdź!
15: Pogoda w RMF Max.
6: Popołudnie w regionie nadal pod chmurami. Jak zapowiadają eksperci, może spoza nich wyjrzeć słońce, ale lokalnie nadal będą się pojawiać opady. Warto być na nie przygotowanym. Kiepskie informacje są takie, że temperatura nas dzisiaj nie rozpieszcza. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu możemy liczyć na maksymalnie 15. Z plusów ciśnienie do wieczora utrzyma się na stałym, wysokim poziomie. Minusów będzie niestety więcej, bo wiatr w porywach ma być mocniejszy, a biometr do końca dnia będzie źle na nas oddziaływać.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
16: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, od której istnieniu nie mieliście zielonego pojęcia.
17: No, jesień przyszła. 2 dni za wcześnie.
16: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą. Mamy trochę energii w muzyce. Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem.
0: Tak nie było,
1: nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ups. Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Ta, z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło.
1: Jaki?
0: Huzjodeli.pl 14 po południu.

0: Chyba będzie padać.
1: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
2: Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Kasto!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Dabadam, dabadam i zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.
1: Prawda, 21 tysięcy złotych to jest taki rodzaj brzmienia, który sprawia, że leżak rozkłada się sam, fotel w pracy odchyla się również do tyłu, a pojemnik na fusy przy ekspresie do kawy, który przed chwilą mówił opróżnij mnie, mówi spoko, już sam się opróżnię.
0: 21 dzień września w kalendarzu i 21 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max.
1: A żeby było jeszcze przyjemniej, to za samo odebranie telefonu 1000. Też dobrze, prawda?
0: No i żeby było jeszcze fajniej, to mamy dla was rundę bonusową, bo lubimy wam dawać takie super okazje i dlatego teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 500.
1: Kto lubi wykorzystywać szanse na duże pieniądze, w grę wchodzi 21 tysięcy złotych, niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
0: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
1: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: Mamy nowość od Two Colors, Primadonna w RMF Max, 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
5: O, tak.
7: No tak, no. A zamiast odwijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
8: Najlepsza zabawa od samego rana.
3: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
8: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Popołudnie w regionie nadal pod chmurami. Jak zapowiadają eksperci, może spoza nich wyjrzeć słońce, ale lokalnie nadal będą się pojawiać opady. Warto być na nie przygotowanym. Kiepskie informacje są takie, że temperatura nas dzisiaj nie rozpieszcza. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu możemy liczyć na maksymalnie 15. Z plusów ciśnienie do wieczora utrzyma się na stałym, wysokim poziomie. Minusów będzie niestety więcej, bo wiatr w porywach ma być mocniejszy, a biometr do końca dnia będzie źle na nas oddziaływać.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: Welcome to Saint-Tropez, yeah.
1: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
2: Zawsze.
1: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
2: A, no faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
3: Reklama.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Minęła 13, to znaczy, że pora na popołudniowy flash RMF Max. Z wami Gabriela Jeremenko. Jestem i zapraszam. Do końca listopada każdy chętny może się zapisać na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku czy radzenia sobie w warunkach zagrożenia.
7: Tak, i teraz składam palca. A którego palca?
8: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
9: Pani musi zatamować krwotok?
7: Tak, właśnie staram się.
9: Co trzeba zrobić?
7: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
8: Super.
7: Okay.
8: I teraz zaczynamy technikę pakowania.
6: Usłyszał Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać można się przez aplikację mObywatel.
5: To jest RMF Max.
6: Dzisiaj w RMF Max od rana sprawdzamy, gdzie w Oleśnicy napotkacie utrudnienia. Cały czas trwa przebudowa ulicy Kopernika. Czas wykonania inwestycji niestety się wydłuża, mówi dyrektor sekcji dróg miejskich Krzysztof Fink.
10: Zakończenie tej inwestycji to jest zakończenie robót budowlanych, to jest 3 grudnia. W tej chwili tutaj mamy nieco opóźnienia z uwagi na brak dostawy materiałów ze strony Tauron Nowe Technologie, ponieważ oświetlenie jest realizowane tutaj w porozumieniu z miastem. Partia tego materiału została już dostarczona, natomiast czekamy na dalsze dostawy.
6: W remoncie wciąż jest też ulica Kusocińskiego. W Jaworzynie Śląskiej również trwają prace, konkretnie przebudowa ulicy Węglowej. Jest jednak pewien problem. Jak informują władze, zakaz wchodzenia na teren prac nie jest respektowany. Dlatego przypominamy, obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po placu budowy. W sobotę ulicami Głuszycy przejdzie 5. Marsz Weterana połączony z piknikiem militarnym. O tym też opowiadamy wam dzisiaj od rana w RMF Max. Jak mówią organizatorzy, będą nowości. Podjęto współpracę z organizacją Watacha, która pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, a także ze zwierzakami. To ma być spore wydarzenie.
11: Ta edycja druga Głuszycka cieszy się dużo większym zainteresowaniem niż ta pierwsza. W pierwszej przygotowaliśmy 150 pakietów startowych, wystartowało 189 osób. W tym roku przygotowaliśmy 250 takich pakietów startowych, a już mamy dużo ponad, więcej niż 250 osób. To jest, można powiedzieć, jakiś tam sukces. W dalszym ciągu, no, lista jest otwarta, maszerować może z nami każdy.
6: Mówił Grzegorz Pieroń z Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP. I jeszcze krótka wizyta w Dobroszycach. Już jutro spotkanie dla rodziców dzieciaków z żłobka gminnego. Warsztaty Ja Sam, Ja Sama, jak wspierać samodzielność dzieci zaplanowano na godzinę 17. Obowiązują zapisy, szczegóły na stronie żłobka na Facebooku. Tyle o 13:00, to był flash w pigułce. Teraz jeszcze szybko sprawdzimy najnowszą prognozę pogody i po raz kolejny słyszymy się już za niecałą godzinę.
12: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: W regionie nadal sporo chmur, choć miejscami możemy liczyć na przejaśnienia i odrobinę słońca. Synoptycy nie wykluczają jednak kolejnych lokalnych opadów, dlatego parasol wciąż może się przydać. Temperatury pozostają dziś raczej niskie. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu termometry pokażą najwyżej 15 stopni. Stabilne pozostanie za to ciśnienie, które do wieczora utrzyma się na wysokim poziomie. Wiatr okresami ma być silniejszy, biometr niestety niezmiennie niekorzystny.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
13: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
14: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
13: Apeluje Asia Meus i Irek Jakubek. Tu RMF Max.

0: jest Fast Boy w RMF Max Music Sounds i ważne poniedziałkowe przypomnienie, zwłaszcza jeżeli w pracy słuchacie teraz Maxa. Fast Boy to także może być dziewczyna.
1: Tak, sprawdziliśmy to i to akurat jest prawda.
0: Dzisiaj specjalne wyzwanie dla wszystkich tych, którzy no trochę się tą jesienią za oknami martwią. No. Co prawda u nas wyszło teraz słońce, ale generalnie w prognozach straszą deszczami, burzami, więc namawiamy lato, żeby lato zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem,
0: bo to
1: się
0: prawda.
1: Zgodziłam się być dzisiaj latem, więc
0: pani
1: przekonajcie lato, żeby zostało, jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody?

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
5: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
4: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
5: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
4: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
5: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
4: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: I po reklamie.

0: Same wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli lata...
0: ja.
2: Hej lato, hej słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.
0: Słusznie.
1: Słusznie, słoneczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy, bo ostatniej nocy jak strzeliłaś foka, no to trochę zimno było. I niestety, ale musiałem założyć te skarpetki, bo ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki już w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy i skarpetki? Jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście panowie, lato tego nie znosi.

0: Margaret śpiewa w RMF Max, ekipa Maxa w pracy słuchając, zadowolona, tańczy, a tu proszę Państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada, mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, to prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi, a właśnie. Prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama.
3: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
4: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
7: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: W regionie nadal sporo chmur, choć miejscami możemy liczyć na przejaśnienia i odrobinę słońca. Synoptycy nie wykluczają jednak kolejnych lokalnych opadów, dlatego parasol wciąż może się przydać. Temperatury pozostają dziś raczej niskie. W Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu termometry pokażą najwyżej 15 stopni. Stabilne pozostanie za to ciśnienie, które do wieczora utrzyma się na wysokim poziomie. Wiatr okresami ma być silniejszy, biometr niestety niezmiennie niekorzystny.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to Sąb w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi Sombra. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyby.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, wam pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Ann Walker, Ewa Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/polska.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: Trwa popołudnie z RMF Max. Minęła 14. Pora na najnowszy flash. Gabriela Jeremenko. Startujemy. Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
2: Statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
1: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Cztery szpitale na Dolnym Śląsku zrobią się bardziej kolorowe. Pomalowane zostaną ściany na oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych w dwóch wrocławskich szpitalach, a także w placówkach w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Za koncepcje wizualne odpowiadają studenci Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta.
3: Te barwne aranżacje, które ozdobią, ocieplą nasze wnętrza, to coś więcej niż estetyka. To realne wsparcie. Wsparcie dla dobrostanu psychicznego rodziców, ale także personelu medycznego.
1: Mówiła Elżbieta Pączkowska, dyrektor specjalistycznego szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu. Wyniki i zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane 30 września podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Cztery zamki, jeden klucz. To nowy projekt turystyczny, który wystartuje w sobotę na Zamku Świny. W programie Pojedynki Rycerskie koncert będzie też dużo atrakcji dla najmłodszych. Inicjatywa obejmuje cztery budowle. Zamek Piastowski w Jaworze, Zamek Świny, Zamek Bolków i Zamek Niesytno w Płoninie. I jeszcze raz wracamy na ulicę Oleśnicy. Możecie tam spotkać naszego reportera, który pyta Was o króliki. Przypomnijmy, zwierzęta od 25 lat żyją na wolności. Teraz te, które chorują, mają zostać odłowione i trafić do domów tymczasowych, a w perspektywie jest odłowienie wszystkich królików. Co o tym myślicie? Łączymy się z Piotrem Paszkowskim.
4: Nie wiem. Fajne są. Słodkie, no. Nie, no powinny zostać.
5: Dlaczego?
4: Są taką częścią Oleśnicy w sumie. Nie, no żyją już tutaj tyle lat, że chyba nic im się nie dzieje.
6: Jak wieczorem wychodzę z psem, to widzę, jak ktoś dolewa im wodę albo dorzuca coś do jedzenia.
5: Uważa pan, że stały się te króliki takim symbolem Oleśnicy trochę?
6: Oj tak. Jest bardzo dużo na mediach społecznościowych widzę, że Oleśnica jest właśnie z tych królików znana.
7: Super, fajne. Tobie się podobają?
5: Fajne są króliczki?
8: Tak.
1: Mówili starsi i młodsi mieszkańcy Oleśnicy. Zmieniamy temat. Wciąż możecie zgłaszać swoje projekty. Trwa konkurs Artystyczna Wlepka Kultury. Oleśnicki Mokis czeka na Wasze autorskie projekty nawiązujące do historii, symboli lub życia kulturalnego miasta. Projekty można dostarczać do 23 października.

0: W kolejnych godzinach w regionie bez większych zmian. Za oknami chmury, gdzieniegdzie będzie szansa na przejaśnienia, ale miejscami wciąż może też popadać. Taka jest dzisiejsza aura na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez jakiś czas w Oleśnicy, Kłodzku i Wałbrzychu na termometrach okolice 15, wieczorem temperatura będzie oczywiście spadać. Ale za to nie zmieni się ciśnienie, cały czas ma być wysokie. Są jednak minusy, biometr będzie kiepski, a do tego wiatr wciąż może powiać mocniej.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco i teraz już wiadomo, że Road Pol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki Road Pol. Road Pol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj zwłaszcza w wymiarze drogowym, uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: być na zawsze, i lato, i słońce, i gorąco, no i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
0: O,
1: fajne, co? No. No ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. O, yeah. To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Dobra energia od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych. To nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans.
0: RMF MAX 7327.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
2: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
3: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. Bilans-romaniuk.pl.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Orły oszczędzania mają więcej! Za mniej!
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: W kolejnych godzinach w regionie bez większych zmian. Za oknami chmury, gdzieniegdzie będzie szansa na przejaśnienia, ale miejscami wciąż może też popadać. Taka jest dzisiejsza aura na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez jakiś czas w Oleśnicy, Kłodzku i Wałbrzychu na termometrach okolice 15, wieczorem temperatura będzie oczywiście spadać. Ale za to nie zmieni się ciśnienie, cały czas ma być wysokie. Są jednak minusy, biometr będzie kiepski, a do tego wiatr wciąż może powiać mocniej.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: ściskamy wszystkich tych posiadaczy imion niewymienionych przez Pitbulla. Hotel Room Service w RMF Max za 4 minuty 15.
1: A w temacie imion jest nowy trend, nazywa się to name maxing. Łączysz sobie dwie części z różnych imion, tworząc imię, którego jeszcze nie ma.
0: Asirek.
1: Albo Irasia.
0: Irasia, czyli Asia i Irek. Za chwilę u nas Justrek.
1: Albo Piotyna, czyli Piotrek i Justyna.
0: Bawcie się dobrze, to będzie super popołudnie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Pora na najnowszy flash RMF Max. Minęła 15, z wami Gabriela Jeremenko. Zapraszam. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa, plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny, a filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
1: Przypominamy, premiera 30 września.
0: To jest RMF Max.
1: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy dla Was na bieżąco to, co dzieje się na drogach. Jeśli jedziecie do Niemiec i będziecie przekraczać granicę w Jędrzychowicach, to musicie się przygotować na dłuższy postój. Korek od strony A4 ma ponad 8 kilometrów, a od strony Krajowej 94 około 4. Kontynuujemy temat dróg. Dzisiaj opowiadamy Wam o remontach, które trwają w Oleśnicy. Cały czas prowadzone są prace na Kusocińskiego. Do grudnia potrwa też remont Kopernika. A to nie wszystko.
3: Jeszcze mamy budowę nowego odcinka drogi na ulicy Stapińskiego. Taki krótki odcinek, ale jakby bardzo mocno usprawniający komunikację na terenie osiedla Lucień. Jest jeszcze robiona zatoka parkingowa dla samochodów osobowych na ulicy Wiśniowej i uzupełnimy tam infrastrukturę dla pieszych.
1: Opowiadał Krzysztof Fink, dyrektor sekcji dróg miejskich w Oleśnicy. Zostajemy w temacie budowy, ale zmieniamy lokalizację. W Bratoszowie w gminie Pieszyce powstaje nowe ogólnodostępne boisko sportowe.
4: Boisko będzie miało wymiary 24 metrów na blisko 15 i zostanie wyposażone w specjalistyczną nawierzchnię i niezbędny sprzęt sportowy. Całość otoczy 4-metrowe ogrodzenie. W ramach inwestycji powstaną także utwardzone dojścia, ławki, stojaki na rowery, tablica informacyjna, solarna stacja ładowania rowerów i stacja serwisowa. Wartość umowy to blisko 380 tysięcy złotych. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
1: A informował o nich nasz reporter Bartek Paulus. W sobotę w Głuszycy szykuje się wyjątkowy przemarsz. Ulicami miasta przejdzie 5. Marsz Weterana. Wśród uczestników będą weterani misji zagranicznych, kadeci klas mundurowych oraz miłośnicy militariów. Tego samego dnia przy Urzędzie Miejskim w Głuszycy zaplanowano piknik militarny, a tam sporo atrakcji.
5: Możliwość zobaczenia, również przejechania się wozem bojowym BWP, będzie SKOT, będą pojazdy terenowe, będzie tutaj również strzelnica wirtualna i szereg innych atrakcji, stoisko z odzieżą mundurową.
1: Mówił Grzegorz Pietroń z Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP. A teraz flash sportowy. Zaprasza Krzysiek Chwaliński.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: Specjalnie dla Was sprawdzamy, co będzie się działo w kolejnych godzinach na Dolnym Śląsku. Wieczorem czeka nas zachmurzenie umiarkowane, do tego lokalnie możliwy deszcz. Zrobi się też chłodniej, po zachodzie słońca słupki termometrów zbliżą się do 10. Ciśnienie utrzyma się wysokie, to akurat plus, ale za to nie odpuści nam mocniejszy wiatr i kiepski biometr. W nocy w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu ma być zimno. Na południu i zachodzie regionu wciąż możliwe będą opady deszczu.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No i jesteśmy, 4 minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu, Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
2: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać, no albo nawiązać jakąś fajną relację.
0: Się.
1: My się teraz poznajemy antenowo, a może wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami i tym, co dobrego u was.

0: Ale to wersja z Matą Buja niesamowicie. Ring my bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, gdyby szczerze nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj tak.

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły, miejscowa OSP dostanie 6 stówek, a koło gospodyń 3 stówki.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie, a za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, więc Max ślemy teraz na 7327 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Piękno i harmonia.
7: Komfort i wygoda.
6: Przestrzeń, w której czas płynie na Twoich zasadach.
7: Jest takie miejsce.
6: Centrum Meblowe Dobrodzień.
7: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
6: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla Ciebie.
7: Dopasowane do Twoich potrzeb i temperamentu.
6: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
7: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
6: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
7: Centrum Meblowe Dobrodzień.
6: Lublinicka 34.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
6: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.
7: Specjalnie dla Was sprawdzamy, co będzie się działo w kolejnych godzinach na Dolnym Śląsku. Wieczorem czeka nas zachmurzenie umiarkowane, do tego lokalnie możliwy deszcz. Zrobi się też chłodniej, po zachodzie słońca słupki termometrów zbliżą się do dziesiątki. Ciśnienie utrzyma się wysokie, to akurat plus, ale za to nie odpuści nam mocniejszy wiatr i kiepski biometr. W nocy w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu ma być zimno. Na południu i zachodzie regionu wciąż możliwe będą opady deszczu.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Wrapped. A co ty tam masz? Bo pokaż, co już widzę. A,
0: takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
1: Mhm.
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
3: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland, w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
17: Twój normalny dzień, zawsze Barba Clean. Każdy wspólny cel, zawsze Barba Clean.
18: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Słuchacie, RMF Max, jest 16, więc pora na flash. Gabriela Jaremenko. Zapraszam po dawkę najnowszych informacji. Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
2: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Płocku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
1: Tyle Martyna Czerwińska.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Dwa szpitale we Wrocławiu oraz placówki w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. To te szpitale wezmą udział w pilotażowym projekcie Pomaluj mój świat. W jego ramach studenci wrocławskiej ASP zaprojektują barwne aranżacje dla oddziałów pediatrycznych i neonatologicznych.
3: To miejsca, gdzie każdego dnia toczy się najcichsza, ale zarazem najbardziej dramatyczna walka. Walka o każdy oddech wcześniaka. To takie miejsca, gdzie ogromny strach rodziców miesza się z nadzieją i bezgraniczną miłością. Te pomalowane przestrzenie to jakby podarowanie im wiary, nadziei, ale też tego ważnego poczucia, że w tej walce nie są sami.
1: Mówiła Elżbieta Pączkowska, dyrektor specjalistycznego szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu. Projekty zostaną zaprezentowane 30 września. Na ich realizację samorząd przeznaczy 1 000 000 zł. Zmieniamy szybko temat i będzie o tym, co dzisiaj. W Goczałkowie Górnym w gminie Strzegom o 18:00 zaplanowano zebranie wiejskie. Będą wybory sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. A o tej samej godzinie, również dzisiaj, warto wybrać się do biblioteki przy ulicy Reja w Oleśnicy. Tam spotkanie geeków lubiących świat popkultury.
4: Z mieszkańcami spotka się Julian Jeliński, twórca vloga Brody z Kosmosu. Jest to znawca najdziwniejszych tworów popkultury.
5: W ramach spotkania w Oleśnicy posłuchamy o najgorszych komiksach. Będziemy rozmawiać o tym, co decyduje o najgorszym komiksie, rysunek, dialogi, a może żenujący bohaterowie. Zanurzymy się w ocean komiksów złych i beznadziejnych.
4: Mówiła Joanna Reut-Łuczkowska z Książnicy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Mówił Piotr Paszkowski, reporter RMF Max. Na koniec o niecodziennej akcji oleśnickich policjantów. Pomogli zagubionym psiakom. Psy przez całą noc błąkały się w okolicach Bierutowa, aż w końcu zmęczone zostały znalezione przez funkcjonariuszy przy drodze pożarowej między Karwincem a Posadowicami. Mundurowi zaopiekowali się zwierzakami i odprowadzili je do pobliskiej miejscowości. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i informacjom w mediach społecznościowych udało się ustalić, kto jest ich właścicielką. Cała akcja zakończyła się happy endem i psiaki już bezpiecznie wróciły do swojego domu.

0: Sprawdzamy, co czeka nas w kolejnych godzinach na Dolnym Śląsku. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie wciąż może popadać. Po zachodzie słońca zrobi się wyraźnie chłodniej, temperatura w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu spadnie w okolice dziesiątki. Ciśnienie pozostanie wysokie, ale nie odpuści nam silniejszy wiatr, a biometr nadal będzie niekorzystny. W nocy chłodno, minimalnie 6 stopni, wciąż możliwe będą opady, szczególnie na południu i zachodzie regionu. Jutro aura ma być niestety podobna.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Hity na maksa. No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą, prawie, o, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
3: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. A teraz już Tobi Remeo, polatamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: Zalia. 13 minut po 16. Miłość wraca z pracy właśnie w takim klimacie i bardzo fajnie, że jesteście z nami, bo śmieszne rzeczy się dzieją w Stanach.
1: Jest news i to mega news. Amerykanie właśnie wynaleźli chleb żytni za 60 dolków, wow. Czyli na nasze prawie 230 zł. I ludzie to kupują, słuchajcie.
0: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
1: A oni robią
0: nie,
1: to
0: gdzie za 3 dychy?
1: Za 3 złote.
0: 3 złote.
1: Oni to robią za 230 złotych.
0: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikurzystki.
1: Ja czy coś robię sam?
0: Pickę?
1: No,
0: w domu?
1: Potrafiłbym zrobić, tak.
0: Jest pizka? No widzisz, a na przykład mechanik? Jakieś auto?
1: Nie, nie.
0: No, za wysokie progi.
1: Dwie lewe ręce.
0: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie, dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin van Buuren, Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić się za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, dużo pyłu i ciągłego dokładania do pieca. Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
15: I po reklamie.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somewhere My Body Isn't Ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale Niesza, zamówicie, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Marie Fraser, Paradise of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. Tysiak za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz...
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagrasz oczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow, mnożymy. Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7327. Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501 285858.
13: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
3: Sprawdzamy, co czeka nas w kolejnych godzinach na Dolnym Śląsku. Wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie wciąż może popadać. Po zachodzie słońca zrobi się wyraźnie chłodniej, temperatura w Kłodzku, Oleśnicy i Wałbrzychu spadnie w okolice dziesiątki. Ciśnienie pozostanie wysokie, ale nie odpuści nam silniejszy wiatr, a biometr nadal będzie niekorzystny. W nocy chłodno, minimalnie 6 stopni, wciąż możliwe będą opady, szczególnie na południu i zachodzie regionu. Jutro aura ma być niestety podobna.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Lickily I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptaszysko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Tak. Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek, może nawet zły miesiąc albo zły rok, ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla, a i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: pieniędzy.
1: Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Gaśnica 96 FM.
1: Na zegarach 17. To znak, że czas na flash RMF Max. Z wami od rana Gabriela Jaremenko. Zapraszam. Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone. Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
2: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer 3, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
1: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
0: To jest RMF Max.
1: Tylko do końca tego roku na starych zasadach będzie można uzyskać dotację na wymianę kopciuchów w Oleśnicy. Jak informuje magistrat, od 2027 nie dostaniecie dotacji z budżetu miasta na wymianę pieca węglowego na gazowy.
3: Zmiana wynika z wymogów prawa Unii Europejskiej.
4: W tym momencie w Oleśnicy mamy już bardzo dużo wymienionych źródeł ogrzewania. Pozostały pojedyncze osoby, pojedyncze gospodarstwa domowe, które jeszcze potrzebują tej wymiany.
3: Mówiła Iwona Ozimina z Urzędu Miasta. Co ważne, po nowym roku nie będzie zakazu instalowania pieców gazowych.
1: Mówił Piotr Paszkowski. Zostajemy w Oleśnicy. W RMF Max zawsze na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście, a dzisiaj opowiadamy Wam o tym, co na drogach. Trwają prace na ulicy Kusocińskiego, Kopernika czy Stapińskiego. Utrudnienia momentami mogą być większe.
5: Taka dodatkowa informacja dla kierowców korzystających z ulicy Kopernika, z objazdów. Pod koniec przyszłego miesiąca będzie wykonywana warstwa ścieralna na tej jezdni. Dlatego utrudnienia, które w tej chwili są, przez kilka dni będą jeszcze większe.
1: Tłumaczył dyrektor sekcji dróg miejskich w Oleśnicy Krzysztof Fink. Nauka w gminie Strzegom będzie łatwiejsza i bardziej nowoczesna. Do 6 szkół trafił nowy sprzęt komputerowy i multimedialny. To element projektu tworzenia laboratoriów sztucznej inteligencji AI oraz laboratoriów STEM. Do placówek trafiły m.in. laptopy, interaktywne monitory, kamery czy statywy. I na koniec jeszcze jedna wizyta w Głuszycy. To właśnie ulicami tego miasta po raz drugi przejdzie Marsz Weterana. To będzie 5. edycja wydarzenia.
6: Zaszczycą nas weterani z misji w Afganistanie, z Iraku, ze wzdłuż Golan. Będą to żołnierze. Będą również obserwatorzy z misji kierowanych przez MSWiA, czyli z policji czy ze Straży Granicznej.
1: A także uczniowie dolnośląskich mundurówek. Łącznie będą to setki osób. Dodał Grzegorz Pieroń z Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwie trasy, dłuższą o dystansie 14 km oraz krótszą liczącą 5 km.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Wieczór na Dolnym Śląsku ma być zimny, noc też zapowiada się z temperaturą poniżej 10. Do tego, gdy będziemy spać, wciąż może popadać, szczególnie na zachodzie i południu regionu. We wtorek za oknami chmury, mają być delikatne przejaśnienia, ale lokalnie pojawi się też deszcz. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać, w Oleśnicy maksymalnie 16 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu najwyżej zaledwie 14. Przed nami chłodniejszy tydzień w naszym województwie. Robi się coraz bardziej jesiennie.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.
8: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy tak razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware, dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest poszło. Klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny. Dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy
0: się zagrałbyś
1: sprawdzi.
0: W klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek
1: zagrał.
0: Grywa w klubach czasami. Zagrałbyś?
1: Gra. Polecam, dobry bicik? Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę Państwa, ekspert. I Wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. Tu Colors i Primadonna w RMF Max. To jest nowość RMF.

0: Takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle już tam widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: 6 sygnałów.
2: Jest numer 1. Jest stresik, co? Poniedziałkowy.
1: No, fajnie by było, jakby ktoś w poniedziałek coś wygrał.
2: Piotrek, pierwszy raz. Halo, halo, dzień dobry. Justyna i Piotrek z RMF Max. Jak masz na imię?
3: Anna.
2: Cześć, Anna. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród.
3: Tak. No pada deszcz.
2: Pada deszcz. To bardzo dobrze. To słuchaj, od razu mogę ci powiedzieć, Ania, że spadło na ciebie właśnie w tej chwili 1000 złotych.
1: Za samo wybranie.
2: Tak.
3: To bardzo miło.
2: Nam również.
3: Z naszej strony.
2: Bardzo się cieszymy. Ania, gdzie cię zastaliśmy? Co się dzieje?
3: A jestem w domu i właśnie kładłam się na popołudniową drzemkę.
2: Ania.
3: Ale jeszcze nawet nie zdążyłam przysiąść do łóżka, także spokojnie.
2: Ale Ania, no powiem ci, że trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
3: To wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
2: Okej, no to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 zł za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 tysięcy złotych ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
1: Tak jest, Ania. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
3: A w pozostałych nie ma nic, tak?
2: Nie, no są też nagrody, Ania, to w ogóle wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5, no więc ten zestaw jest spory, nie ma pustego kosza, to jest bardzo ważna wiadomość, no a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
3: Aha. No to fajnie, fajnie.
2: Dobrze to brzmi, nie?
3: To co, mam strzelać, tak?
1: Zostajesz tysiakiem, czy próbujesz?
3: Nie no, to nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało. No,
1: oczywiście. Tak?
2: Próbujmy w takim razie, czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
3: No przychodzi mi taka liczba, która generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
1: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
3: Tak.
1: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
3: Tak, poproszę.
1: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
2: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
3: Aha, rozumiem.
2: Ania, gratulacje. Mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy. No i coś ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo. Do was też ściskam mocno.
2: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 zł my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
1: Taka kasiora u nas do wygrania już jutro we wtorek 22.
2: Września, tak? Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 369, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was, a kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
1: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonusy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Disco. The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
1: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego śniegu. Tak, już pada, już sypie.
0: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. RMF Max. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w Twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
8: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Oleśnica 96 FM.
6: Wieczór na Dolnym Śląsku ma być zimny, noc też zapowiada się z temperaturą poniżej 10. Do tego, gdy będziemy spać, wciąż może popadać, szczególnie na zachodzie i południu regionu. We wtorek za oknami chmury, mają być delikatne przejaśnienia, ale lokalnie pojawi się też deszcz. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać, w Oleśnicy maksymalnie 16 stopni, w Kłodzku i Wałbrzychu najwyżej zaledwie 14. Przed nami chłodniejszy tydzień w naszym województwie. Robi się coraz bardziej jesiennie.

0: Mundial już dawno za nami, ale to ciągle kręci Shakira i Burna Boy Die Die w RMF Max.
1: I będzie tego więcej, tego kręcenia i tych dobrych bitów za chwilkę, bo pojawi się tutaj oczywiście Graba, najlepsza dycha na liście Hopbands też dzisiaj będzie, więc trochę odczarowujemy poniedziałek, a my słyszymy się jutro w tym samym składzie. Justyna
0: Borycka. O tej samej porze i Piotrek Świderski.
1: Trzymajcie się, to był kanał nadawczy, no i koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze tutaj będzie się działo.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Oleśnica 96 FM.
2: Z wami Gabriela Jaremenko. W RMF Max mamy dla was najważniejsze newsy. Zapraszam na Flash. Startujemy. Dolnośląskie szpitale zrobią się bardziej kolorowe. Barwne aranżacje pojawią się na oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych dzięki współpracy samorządu województwa z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
3: Projekt jest pilotażowy. Zaczynamy od 4 dolnośląskich szpitali. 2 we Wrocławiu, 2 na Dolnym Śląsku, w Obrzychu oraz w Jeleniej Górze. I miejmy nadzieję, że ten projekt w przyszłych latach poszerzy się na większą ilość szpitali. To, co jest istotne, zaangażowaliśmy studentów z Akademii Sztuk Pięknych właśnie po to, by to oni stworzyli te piękne przestrzenie. Tak, aby również ten projekt miał aspekt społeczny.
2: Tłumaczyła radna województwa i inicjatorka projektu Magdalena Piasecka.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w regionie, a teraz nowości i zmiany w gminie Długołęka. W Kiełczowie trwają intensywne prace w kilku lokalizacjach. Na ulicy Dębowej zakończono montaż kanalizacji, trwa układanie kostki betonowej. Na Krótkiej trwają prace związane z nawierzchnią, a w śladzie ulicy Kawowej powstaje obwodnica z drogą dla pieszych i rowerów. Zakończyła się też budowa nowego przejścia między Szczodrem a Długołęką. Inwestycja połączyła ulicę Wiśniową z Marii Konopnickiej. Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy na Dolnym Śląsku. Mowa o nawet 250 osobach. To, czy są jakieś wymagania, sprawdził nasz reporter Bartek Paulus.
4: Organizatorzy akcji podkreślają, że nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Liczą się chęci i gotowość do niesienia pomocy. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy wsparcie otrzymało ponad 1800 rodzin z Dolnego Śląska, a wartość przekazanej pomocy przekroczyła 8 milionów złotych. Wolontariusze odwiedzą rodziny w swoim regionie, poznają ich sytuację i przygotują opisy, które trafią do darczyńców. To ostatni moment, by dołączyć i realnie pomóc potrzebującym w swojej okolicy.
2: Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na kontakt rekrutera. Zmieniamy temat. Przypominamy, że do końca miesiąca potrwa w Wałbrzychu głosowanie w budżecie obywatelskim. Wybierać możecie spośród 22 projektów. Do podziału jest ponad 6 milionów złotych. Przenosimy się do Oleśnicy i będzie o żyjących na wolności królikach. Jak informowaliśmy, Stowarzyszenie Oleśnickie Króliki krytykowało magistrat za postawę wobec tych zwierząt, ale strony doszły do porozumienia. Na początek chore króliki będą wyłapywane i trafią do domów tymczasowych. Docelowo stowarzyszenie chce odłowić wszystkie króliki. Co o obecności tych zwierząt sądzą mieszkańcy?
5: Słodkie są.
6: Powinny zostać?
5: Zostać, mi nie przeszkadzają.
6: Ale niektórzy twierdzą, że dzieje się im krzywda.
5: A to różne są opinie, wie pan, ale mi nie przeszkadzają. Mieszkam tutaj blisko i mi kompletnie nie przeszkadzają.
6: Dzieci, widzę, cieszą się z królików.
7: No cieszą się, no, ale no nie, szczerze nie mam zdania. No myślę, że ich jest tu tyle i one się tak mnożą, że nie wiem, czy jest w ogóle szansa, żeby te króliki wyłowić.
2: Usłyszał nasz reporter Piotr Paszkowski.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sprawdzamy, co w pogodzie. Noc na Dolnym Śląsku zapowiada się chłodno i miejscami deszczowo. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni, a opady mogą pojawić się szczególnie na zachodzie i południu regionu. We wtorek pogoda pozostanie pochmurna, lokalnie możliwe będą przejaśnienia. Wciąż trzeba jednak liczyć się z przelotnym deszczem. Będzie też chłodno, w Oleśnicy maksymalnie 16 stopni, a w Kłodzku i Wałbrzychu zaledwie 14. To kolejny dzień z bardziej jesienną aurą.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście, no fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata, skoro tak, no to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

zrobili. Nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made for Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Le Pedre, no bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika. Producenci z Niemiec kiedyś robili house'y, deep house'y. Dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If.

za tobą nic. Mega, mega numer Eliwka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek. Dzisiaj jeszcze dzień pokoju. No to przekażmy sobie dzień

0: myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
2: Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
3: Przepraszam cię, ale muszę lecieć, rozliczyć faktury.
2: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
3: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
2: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
4: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
2: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Oleśnica.

od tej nuty nie mogę się oderwać. Jest Swedish House Mafia z Lykel i Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

0: No jeszcze dzisiaj mamy oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Sprawdzamy, co w pogodzie. Noc na Dolnym Śląsku zapowiada się chłodno i miejscami deszczowo. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni, a opady mogą pojawić się szczególnie na zachodzie i południu regionu. We wtorek pogoda pozostanie pochmurna, lokalnie możliwe będą przejaśnienia. Wciąż trzeba jednak liczyć się z przelotnym deszczem. Będzie też chłodno, w Oleśnicy maksymalnie 16 stopni, a w Kłodzku i Wałbrzychu zaledwie 14. To kolejny dzień z bardziej jesienną aurą.

0: Nasza kolejna nowość jeszcze na wrzesień w RMF Max od Fastboy Music Sounds. No i mniej więcej o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Jest aktualizacja z weekendu. Rozmawiałem z grzybiarzem bardzo doświadczonym, który narzeka, że grzyby są, tylko większość to jeszcze robaczywe. Nie wiem jak u was w okolicy. I że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z dobrym bitem. Będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: Nie ma lekko. Poniedziałek nie oszczędza nikogo, ale z pewnością w najbliższych dniach znajdziemy jakąś dobrą wymówkę, aby wyjść z domu i o tym, co było złe na starcie tygodnia, szybko zapomnimy. I o takich ciekawych miejscach powiem wam teraz w RMF Max Oleśnica. Sopran, witam i zapraszam na koncert do Wrocławia, bo tam w czwartek wieczorem w Starym Klasztorze po prostu trzeba być. Na scenie pojawią się dwa sławy, Gruby Mielski i Pers. To jest niemożliwe tour. I uwaga, bo po trzech latach wracają z jeszcze większą mocą i mają jeszcze lepsze nastawienie. Do składu dołączył Atutowy i na tym koncercie nie może was zabraknąć. Start o godzinie 20 i usłyszycie nowy materiał z mixtape. To nie jest możliwe, a fani hip-hopowego brzmienia mogą także liczyć na kilka starszych, dobrych bargerów. A druga edycja Pikselowe Ole wraca do naszego miasta i w sobotę w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej odbędzie się impreza skierowana do fanów komputerów z lat 80. i 90. oraz kultowych konsol, dzięki czemu będzie można cofnąć się w czasie. Na uczestników czeka ponad 40 stanowisk z klasycznymi komputerami i monitorami CRT. Nie zabraknie turniejów na takich kultowych platformach jak Atari, Commodore, Amiga czy Pegasus, a także quizów o retro grach. Podczas spotkania będzie też giełda gier.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Masz dość noszenia kolejnych worków z opałem, kurzu, pyłu i ciągłego dokładania do pieca? Postaw na wygodę. Postaw na gaz ziemny z sieci Gen Operator. Gaz to pewne i niezawodne ogrzewanie twojego domu. Czysto i bez smogu. Sprawdź możliwość przyłączenia na www.genoperator.pl. Zyskaj komfort na lata.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.
14: A teraz dawka najważniejszych informacji. Pora na flash RMF Max. Gabriela Jeremenko. Jestem. Zaczynamy. na start Flesza Oleśnica, a tam sporo inwestycji drogowych. Trwają prace na Kusocińskiego, do grudnia potrwa też remont Kopernika. A to nie wszystko.
13: Jeszcze mamy budowę nowego odcinka drogi na ulicy Stapińskiego. Taki krótki odcinek, ale jakby bardzo mocno usprawniający komunikację na terenie osiedla Lucień. Takich drobniejszych jest jeszcze robiona zatoka parkingowa dla samochodów osobowych na ulicy Wiśniowej. Będziemy wykonywać 8 miejsc parkingowych i uzupełnimy tam infrastrukturę dla pieszych.
14: Opowiadał Krzysztof Fink, dyrektor sekcji dróg miejskich w Oleśnicy.
15: To jest RMF Max.
14: W Jaworzynie też trwają prace, konkretnie przebudowa ulicy Węglowej. Jest jednak pewien problem. Jak informują władze, zakaz wchodzenia na teren budowy nie jest respektowany. Dlatego przypominamy, obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po placu budowy. To teraz jeszcze ważne info dla pasażerów autobusów z Długołęki. Zmieniły się trasy linii 930 i 93. Powodem jest całkowite zamknięcie przejazdu między Tokarami a Siedlcem. Zmiany potrwają przez cały czas zamknięcia drogi. Informacje, jak jeżdżą autobusy po zmianach, znajdziecie na stronie gminy. Wracamy szybko do Oleśnicy. Musicie się pospieszyć, bo to już ostatnie miesiące. Tylko do końca roku na starych zasadach będzie można uzyskać dotacje na wymianę kopciuchów.
16: Jak informuje oleśnicki magistrat, od 1 stycznia nie będzie można uzyskać dotacji z budżetu miasta na wymianę pieca węglowego na gazowy. Zmiana wynika z wymogów prawa Unii Europejskiej.
17: W tym momencie w Oleśnicy mamy już bardzo dużo wymienionych źródeł ogrzewania. Pozostały pojedyncze osoby, pojedyncze gospodarstwa domowe, które jeszcze potrzebują tej wymiany.
16: Mówiła Iwona Ozimina z Urzędu Miasta. Co ważne, po nowym roku nie będzie zakazu instalowania pieców gazowych.
14: Mówił Piotr Paszkowski. Przed nami jeszcze jedna wizyta na budowie, ale zmieniamy lokalizację. W Bratoszowie w gminie Pieszyce powstaje nowe ogólnodostępne boisko sportowe.
18: Boisko będzie miało wymiary 24 metrów na blisko 15 i zostanie wyposażone w specjalistyczną nawierzchnię i niezbędny sprzęt sportowy. Całość otoczy 4-metrowe ogrodzenie. W ramach inwestycji powstaną także utwardzone dojścia, ławki, stojaki na rowery, tablica informacyjna, solarna stacja ładowania rowerów i stacja serwisowa. Wartość umowy to blisko 380 tysięcy złotych. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu.
14: A informował o nich nasz reporter Bartek Paulus. Przenosimy się do świata kultury i mamy przypomnienie dla wszystkich artystów. Wciąż możecie zgłaszać swoje projekty. Trwa konkurs Artystyczna Wlepka Kultury. Oleśnicki Mokist czeka na wasze autorskie projekty nawiązujące do historii, symboli lub życia kulturalnego miasta. Projekty można dostarczać do 23 października. Szczegóły na stronie Mokis Info.

0: Pora na najnowszą prognozę pogody. Przed nami chłodna noc na Dolnym Śląsku. Termometry pokażą mniej niż 10 stopni, a miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie województwa, może jeszcze popadać. Wtorek też przyniesie sporo chmur, synoptycy przewidują jednak lekkie przejaśnienia, lokalnie nadal możliwy jest deszcz. Temperatura pozostanie dość niska, do 16 stopni w Oleśnicy i tylko do 14 w Kłodzku oraz Wałbrzychu. Jutro zdecydowanie poczujemy, że coraz bardziej zbliża się do nas jesień.
1: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

Kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest to nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie, Cezar i Dorian. Znają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

Od Filipa George'a w RMF Max, za chwilę nowość od Robina Schulza, jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3, za 9 dni października, potem to już tylko 2 miesiące i... No i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie, teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: Self-Aware, wersja Tempe City dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny, jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Oleśnica 96 FM.
5: Pora na najnowszą prognozę pogody. Przed nami chłodna noc na Dolnym Śląsku. Termometry pokażą mniej niż 10 stopni, a miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie województwa, może jeszcze popadać. Wtorek też przyniesie sporo chmur, synoptycy przewidują jednak lekkie przejaśnienia, lokalnie nadal możliwy jest deszcz. Temperatura pozostanie dość niska, do 16 stopni w Oleśnicy i tylko do 14 w Kłodzku oraz Wałbrzychu. Jutro zdecydowanie poczujemy, że coraz bardziej zbliża się do nas jesień.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mrozu rozkręca się w RMF Max. Przygotował materiał na nowy krążek. No i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu listy Hobbency. Dzisiaj go tam nie ma. Nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil. Będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść. Max.
1: Hej, witajcie ponownie, Sopran z tej strony i to czas, aby sprawdzić, co się u nas dzieje, a już w poniedziałkowy wieczór warto zainteresować się nadchodzącym weekendem i między innymi o tym, co się będzie działo w trakcie wolnych dni, powiem wam w RMF Max Oleśnica. Ale na pierwszy ogień idzie kino, a we wrocławskich kinach nie brakuje emocji. Na ekranach pojawił się thriller W sercu dziczy z Bradem Pittem. To historia oficera sił specjalnych, który po katastrofie lotniczej walczy o życie w dzikiej Alasce, mając za towarzysza tylko psa. Dla miłośników superbohaterów kinowe hity uzupełnia Avengers Koniec gry w wersji rozszerzonej. To kulminacja aż 22 filmów serii i definitywna konfrontacja bohaterów z zagrożeniem dla ludzkości. W kinie Mokis w Oleśnicy warto sprawdzić animację Podręcznik dla superbohaterów oraz dramat Niebo nad Normandią. Miłośnicy sportowych emocji nie mogą przegapić kolejnych zmagań mistrzostw gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów. Mecze odbędą się w niedzielę, a Cieśle kontra Boguszyce Osiedle i Zarzysko Smardzów grają o godzinie 11. Natomiast o 14 Piszkawa zmierzy się z Boguszycami, a Nowoszyce ze Smolną. Drużyna z Nieciszowa ma w tej kolejce pauzę. A organizatorzy zapraszają wszystkich fanów piłki nożnej i liczą na głośny doping.
2: Reklama.
3: 8200. 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
11: Co? No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Oleśnica 96 FM.
4: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max przy poniedziałku po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kaigo, który był z nami przez no prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
2: RMF Max 10. Numer 10.

dodać sobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hot Bands sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać w wasze głosy na przykład z Arminem. To MJ Daly. Kto go słyszał, może na TikToku. Posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Daly i jego Daly Supreme.

bardzo pozytywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill, dlatego DJ'a Sony Fodera ma dla nas nowość na jesień w RMF Max. Say Something.

topach Wielkiej Brytanii. DJ Budowlaniec, Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hobbenza. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Somber. Będą też kolejne nowości.

0: centrach budowlanych PSB. Niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Radek, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Cześć, z tej strony Gibbs.
15: Hey.

0: Będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki powoli, powoli. To nowość od Topika, Carte Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy, Hope Bands. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata, taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę.
1: Five, numer 5.

0: Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa do niego Cameron Whitcomb w nowości Halo, którą polecam Wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim. Alan Walker i Ava Max. Fate.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

0: Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego. No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepsze w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like.
1: One. Numer jeden.

0: na imprezę i dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Witajcie w poniedziałkowy wieczór. To doskonały czas, aby na luzie, bez spiny przeglądać informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie, które czekają nas w najbliższych dniach. Już powoli można układać sobie plan na wolne chwile. I o tym, co się dzieje, powiem wam w Tour de Club RMF Max Oleśnica. Hej, Sopran z tej strony i zaczynam od zaproszenia dla fanów retro gier na starych konsolach i komputerach. Bo druga edycja Pixelowe Ole już w sobotę w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej. To wydarzenie dla miłośników komputerów i konsol z lat 80. i 90., a w trakcie będzie można cofnąć się w czasie i ograć legendarne tytuły. Uczestników czeka ponad 40 stanowisk z klasycznymi komputerami i monitorami CRT. Są też turnieje na kultowych platformach jak Atari, Commodore, Amiga czy Pegasus oraz quizy o retrograch, prelekcje, spotkania z pasjonatami, a także giełda gier. Impreza potrwa od 11 do 18, a wstęp jest wolny. Z kolei we Wrocławiu nie zabraknie mocnych hip-hopowych brzmień w czwartek wieczorem. W Starym Klasztorze wystąpią Dwa Sławy, Gruby Mielski, Pers oraz Atutowy w ramach trasy To jest niemożliwe tour. Koncert startuje o 20. A w piątkowy wieczór w Oleśnickiej Masce gra DJ David na Dance All Night Long.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.
10: Najlepszy program do słuchania w pracy. Tyle do obiadu w Twoim RMF Max. Od poniedziałku do piątku po 9:00.
11: Zyskaj spokój w firmowych finansach z Bilans Romaniuk. Biuro rachunkowe w Oleśnicy. bilans@romaniuk.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
2: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
17: Cześć kochani, z tej strony Klao.
18: Kari Lincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Oleśnica 96 FM.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Black Eyed Peas mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, no to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

przy tym numerze to na pewno szybko nie zaśniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu, no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa, a wieczorem też jest fajnie ugraby, musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość, Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mary Frost, to nasza kolejna nowość, Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: I tak nam pięknie, no już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie, jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie, zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie, nie będzie tylko balladek i muzyki do herbatki, będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć!
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: Lipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet.